chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął

0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Cześć, dzień dobry, o poranku w kalendarzu wtorek, 8 dzień września. Dziś będzie cieplej niż wczoraj, nawet 29-30 stopni w cieniu. Jutro bardzo podobnie, także korzystajcie z tych uroków lata i wysokiej temperatury, bo kolejne dni w Beskidach będą nieco chłodniejsze.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
3: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
2: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
4: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
2: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
0: SK Beskidy News.
1: 3 lata po tragicznej śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa przed sądem rejonowym w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów. Prokuratura zarzuca im, że po otrzymaniu informacji o zaginięciu nastolatki i możliwym zagrożeniu jej życia lub zdrowia nie podjęli wszystkich wymaganych działań. 3 oszuści podszywający się pod policjantów i wyłudzający pieniądze stanie przed bielskim sądem. Jedną z ich ofiar było małżeństwo z powiatu żywickiego, które straciło łącznie 1,5 miliona złotych w gotówce oraz sztabkach złota.
5: Jankes.
6: Kama.
5: Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
2: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
7: To jest podwójne espresso, proszę pana.
2: Też czuję, no faktycznie, kawka.
8: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
2: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
8: Wstawajcie, nagrywajcie się,
7: co
8: dzwońcie,
7: czujecie?
8: I powiedzcie nam.
2: Co czujecie od samego rana?
8: I z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
9: Czuję?
10: Tak.
9: Prąd czuję?
10: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
3: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
1: Teraz? O tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
1: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września. 10 minut po godzinie 6. Super.
4: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
3: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
1: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. No jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do radia.
1: Też tak mi się dzisiaj właśnie, że jechałem właśnie...
3: O nie, następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
1: Co czujecie? Czekamy, czekamy. I Messenger, i telefony.

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Mnie już swędzi na piąteczek.
2: Tak. Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będzie cię wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno,
3: radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: Fajnie to wymyślił pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: O. Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No są, Danutą.
1: Są normalnie, pewne, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną ewentualnie.
1: Poza anteną.
4: Tylko nie pokazuję. Tylko w Radiu SK.
0: No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Więcej. Pasek to na takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa chyba.

0: Śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
1: przerwy.
0: To się
1: nazywa budzik, niestety. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
2: Czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
3: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
0: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
3: Nie. Polski. Jankes.
4: Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
2: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, nie? Nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
3: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
9: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
11: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
12: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
16: Dzisiaj znowu powitamy upały. Do pracy ubieramy się letnio. Temperatura wyniesie maksymalnie, uwaga, nawet 30 stopni. Tak, dzisiaj we wtorek 8 września. Jutro w środę do 33, a od czwartku ochłodzenie i opady deszczu. Teraz na drogach nieco większe ruchy samochodowe w okolicach centrum Żywca.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
17: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek Dolny Śląsk i pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem. W akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano. Później nie było z nim kontaktu.
18: SK Sport News.
17: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenjian. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepe.
19: Jankes, Kama i Wiktor. Wiktor
20: w Radiu SK.
21: No dobrze, 6.31. Czujecie to?
22: Co to za zapach?
23: No.
21: Czujecie?
23: No.
22: Przyznaj się.
21: Druga kawka. Druga kawka.
22: A nie poznaliście?
21: Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
24: Cześć Eska, a cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
21: No, kto się po tym odpisuje?
0: Ja nie.
5: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37 już teraz, 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
0: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
0: Podobno też z branży.
2: Ola Kot może?
0: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
0: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
0: Kartoflomat? Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
2: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
0: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
2: Tortomaty, ciastomaty.
1: A na Podlasiu mamy kartoflomat.
2: Że co, że brakuje mi kartofli i ziemniaczków na obiadek albo coś tam, na placki i lecę sobie wziąć, tak?
0: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
2: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
0: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
3: Radio SK. Radio SK. Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: I po reklamie.

0: Czy Hurek, Hurek gotowy?
1: Gotów.
2: Happy birthday to you.
3: Damian, Damian.
4: Eska budzi w urodziny.
5: Ale metamorfoza.
0: Ale dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
6: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
5: Tak, od 1 do 10.
6: Bardzo dużym, jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
6: Koło 9.
0: To idealnie, 2 godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
5: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
0: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi. Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
5: No. Dobrze?
6: No, dokładnie.
0: A żona już wpada się do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
6: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze. No.
5: Czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
6: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
5: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
6: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
6: nie, na pewno nie.
0: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
6: Dziękuję bardzo.
5: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojowniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
19: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
20: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
0: Uwaga, to będzie bardzo ciepły dzień, do pracy ubieramy się letnio, temperatura ma wynieść nawet 30 stopni w cieniu, tak mówią specy od meteo. Tymczasem teraz gorąco na drogach regionu, m.in. w okolicach centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce. No to szerokości i spokojnej jazdy do celu.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
27: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
1: Jest 7, to czas na Jeska News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
1: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
3: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców. Będziemy ostrzegać, na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
1: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów. Dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
4: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
1: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
5: Hej, AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
6: SK Beskidy News.
17: W Rajczy nieznani sprawcy wywrócili wrak samochodu na dach. Doszło do rozszczelnienia układów technicznych pojazdu, wycieku płynów eksploatacyjnych i olejów silnikowych wprost do podłoża. Policjanci z posterunku w Rajczy zabezpieczyli ślady i prowadzą śledztwo. Tomasz i Daniel Michalscy na podium. Strażacy z OSP Radziechowy zajęli 2. miejsce w otwartych mistrzostwach Polski operatorów ATV Straży i podmiotów wspierających. Druhowie z Żywiecczyzny świetnie spisali się w rywalizacji, w której liczą się nie tylko szybkość, ale także technika jazdy, precyzja i współpraca.
25: Jankes,
28: Kama
25: i Wiktor
28: w Radiu RTSK.
29: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
5: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś czuje.
29: Coś.
5: Język mój się nie czuje.
30: Czuli jeden.
5: Halo.
31: Cześć Jeska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
5: A ktoś jeszcze?
32: Cześć Jeska. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nie

0: My już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej. Za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, a że ty próbujesz być TikTokerem. Gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam. To
0: jakieś fejkowe konto widocznie.
3: I robisz co tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
3: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
3: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz
3: były wakacje? Dawno temu, nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł i co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Siódma rano, ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak,
1: przekazujemy Radio Z.

0: Gips. Kiedyś będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: A przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rezonans kolana, proszę państwa. Kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę. Wygrywa
1: w Radiu Eska. Zapraszamy 664-402-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem. Wow. To wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej, uwaga. Trwa turniej tenisowy US Open, niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry, tu Londyn, ona blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo.
6: Halo.
2: Dzień dobry, jesteś?
7: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
5: Pustyni i w puszczy.
1: No. Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
8: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
8: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
8: Mały, oczywiście.
2: I uwaga.
4: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy miejsca.
8: Puszcza, aha, ogródek przed domem, aha, i co? Na ścianie też mogą w domu.
0: Łazienka.
1: Gratulacje, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
8: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Gratulacje, owacje. Radio Eska. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
2: No.
5: Paznokcie.
2: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
2: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach Marcin Turocki. Ludzie!
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
10: A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
17: Dziś otwarcie odcinka Bieruń-Oświęcim, także coraz bliżej ukończenia tej ważnej trasy. Tymczasem na S1 trwają także roboty drogowe, no u nas można powiedzieć, na południu między Węgierską Górką a Żywcem. W ciągu dnia będzie bardzo ciepło, do 30 stopni, także upał. Jutro tak samo.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
18: 7.30 to czas na Jaskanie News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
19: SK Sport News.
18: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. A tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
20: W Radiu SK.
22: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
23: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli Cześć, czujecie, to co?
24: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
22: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
23: Ale nie chodzi o mięsko.
22: Nie.
23: Samo przypełzło.
22: Plasterek cytrynki, sam przypełzł.

0: Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy.
2: Naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
1: To jest niesamowite, naprawdę. I tak prawie za każdym razem. To jest cudowne.
0: Codziennie
2: nie dajcie sobie wmówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
1: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
0: Ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
1: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
2: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie. Radio
4: SK. Reklama.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
16: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, doprawda, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby tu sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka, a jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte
5: piecem. Dobrze. Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no a my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem. Ach, wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcesz.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sieci

0: operatorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Uwaga, to będzie bardzo ciepły dzień. Do pracy ubieramy się letnio. Temperatura ma wynieść nawet 30 stopni w cieniu. Tak mówią specy od meteo. Tymczasem teraz gorąco na drogach regionu, m.in. w okolicach Centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce. No to szerokości i spokojnej jazdy do celu.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce. Powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent Eski Ołech-Biłecki.
3: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy. No a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Zircon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki, takich permanentnych ostrzałów.
2: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
4: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
5: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
2: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
6: To elektrycy, są tu kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
2: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
0: SK Beskidy News.
1: 3 lata po tragicznej śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa przed sądem rejonowym w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów. Prokuratura zarzuca im, że po otrzymaniu informacji o zaginięciu nastolatki i możliwym zagrożeniu jej życia lub zdrowia nie podjęli wszystkich wymaganych działań. 3 oszuści podszywający się pod policjantów i wyłudzający pieniądze stanie przed bielskim sądem. Jedną z ich ofiar było małżeństwo z powiatu żywickiego, które straciło łącznie 1,5 miliona złotych w gotówce oraz sztabkach złota.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Radio SK.
9: W naszej robocie co chwilę mówimy, która jest godzina, 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
10: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
11: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
10: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
11: Dajcie znać na SK-owym Messengerze, jaki tekst najczęściej...

0: zdarzenia.
1: To dzisiaj dzień marzyciela.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Ja mam codziennie ten dzień, naprawdę.
3: Marzysz o lepszej robocie?
4: Nie, marzę o L4.
3: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
1: No, dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
5: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
4: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
3: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
1: Panie Brazyl!
3: O, laska jest!
1: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
3: To jest nasza koncepcja.
1: To jest jakiś pomysł.
4: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gdzie pracuje Sandra?
5: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: Radio SK. O, Kama, masz jakąś koncepcję?
4: Trudne dzisiaj.
1: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
3: Może jakieś produkty na święta już przygotowują te laski, takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
1: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: Co jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
2: filmu.
0: Ale
2: co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
5: Tak.
2: Nie wiem. Tak? Wiesz,
4: właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak bawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
4: Ortopedia, dzień dobry.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
0: Tak.
2: No, aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: temu Boże, pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. Okay. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik, Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
17: Dziś otwarcie odcinka Bieruń-Oświęcim, także coraz bliżej ukończenia tej ważnej trasy. Tymczasem na S1 trwają także roboty drogowe, no u nas można powiedzieć na południu, między Węgierską Górką a Żywcem. W ciągu dnia będzie bardzo ciepło, do 30 stopni, także upał. Jutro tak samo.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
18: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów, zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej.
19: Takie radio i taka robota.
20: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
21: Masz laskę i Brazyla?
19: No właśnie, halo.
22: Cały czas tak zapytanie. No, halo, halo, dzień dobry.
23: Ja w sprawie, jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
20: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź. Po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
19: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
24: Przecież my to mamy na głowie, Jankę.
19: To tak?
24: No tak.
20: Oczywiście, panowie, tak.
19: Na Brazylijczyka, poproszę.
20: Wygoogluj to sobie.
19: Nie wolę, nie.

0: SK, 8:36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska, wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej. Halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu taka robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy. Ja ostatnio, nie, ortopeda, fizjoterapeuta, nie?
0: Że ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy. Dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Polaska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego, okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Kama jest ekspertką ostatnio od remontów. To tak, nie miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
8: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kaśka, co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
0: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Simpson w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie dzięki. Wrześniowe. No gratulujemy dzięki. Oczywiście. To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
9: No, hurra!
11: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile tam mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Cześć.
1: Serio?
0: Tak.
1: Kama, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to na

0: bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.

cena sprzed obniżki 18,99, a ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
20: Mocny powiew lata na początku września, czemu nie? Dziś w Beskidach temperatura wyniesie nawet 30 stopni. To nic, jutro powyżej 30 stopni, także korzystajcie, bo od czwartku już spadek temperatury, a w piątek konkretne opady deszczu. To znaczy, tych opadów naprawdę będzie dużo. Dobrego dnia.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
22: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
24: Zbliża się dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
25: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKO-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKO-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
24: Na stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKO-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu będzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas,

0: Zarządu Województwa Małopolskiego są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
1: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
0: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatur.pl.
2: SK Beskidy News.
3: W Rajczynie nieznani sprawcy wywrócili wrak samochodu na dach. Doszło do rozszczelnienia układów technicznych pojazdu, wycieku płynów eksploatacyjnych i olejów silnikowych wprost do podłoża. Policjanci z posterunku w Rajczy zabezpieczyli ślady i prowadzą śledztwo. Tomasz i Daniel Michalscy na podium. Strażacy z OSP Radziechowy zajęli drugie miejsce w otwartych mistrzostwach Polski operatorów ATV Straży i podmiotów wspierających. Druhowie z Żywiecczyzny świetnie spisali się w rywalizacji, w której liczą się nie tylko szybkość, ale także technika jazdy, precyzja i współpraca.
4: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało. Czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Armin van Buuren, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
2: Duda, Duda, Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: I po reklamie.
9: Yes,

0: Hitsy.
1: Fantastyczna Dua Lipa i Bija One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: Wy się teraz pochwalicie. 22 minuty do 10. Ozon, Drago, Stelinta i za nami za chwilę Szabuzję. Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek. Dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od Was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, eskowy Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
3: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
8: Uwaga, z motoryzwani dziś zamknęli ulicę Plebańską w Jeleśni, to w rejonie mostu. Powód: przebudowa tego mostu, utrudnienia potrwają do końca listopada, a ruch skierowano objazdem. Tymczasem pogoda nie bierze dróg na skróty, dziś letnie klimaty, bardzo ciepło, do 30 stopni, jutro jeszcze cieplej.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, żywiec fabryczna 5.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
10: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
9: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. Jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
11: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
12: Zarobkami.

0: I to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
1: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
2: Przede wszystkim zarobki, no też pasja.
3: Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
4: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
5: SK Beskidy News.
6: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne po nowemu od września zostały połączone. Lokalne zmiany zbiegły się z reformą całego systemu poradnictwa.
7: Są nowe formularze, nowe wnioski. To wszystko należy odpowiednio sprawdzić, aby nie pracować z automatu, tak? Aby nie przynosić dokumentów, które być może już nie są potrzebne.
6: Mówił wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Czesław Jakub jest bohaterem kolejnego spotkania z mistrzem w Łodygowicach. Śpiewak operowy i artysta estradowy spotka się z mieszkańcami 17 września. Początek o 17, wstęp wolny.
8: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, I wanna be your slave w Radiu USK. Tame Impala też będzie. Myślałam, może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Fastboy Music Sound w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać, jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom, dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
1: Teoria
5: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.

0: Kelly Clarkson. Stronger. 22 minuty do godziny 10. 20 minut tych rzeczy dziennie sprawi, że wasz mózg będzie młodszy i będzie funkcjonował lepiej. I to są proste rzeczy, które możecie wprowadzić od dziś, bo proste nawyki ratują i przedłużają życie oraz przede wszystkim sprawność naszego mózgu. O co chodzi? Chodzi między innymi o kilkanaście minut dziennie czytania książki, rozwiązywania krzyżówek, rozwiązywania sudoku albo dawania naszemu mózgowi nowych bodźców, które sprawiają, że nie musi on działać z automatu. Na przykład zakładamy zegarek na przeciwną dłoń niż ta, na którą zakładamy go codziennie. Albo myjemy zęby, trzymając szczoteczkę nie w prawej, a w lewej dłoni. Albo wybieramy inną drogę do pracy. Na przykład dłuższą, bardziej okrężną, albo po prostu alternatywną. Tutaj dostrzegam pewną nadzieję, bo można wybrać taką drogę do pracy, która to ta droga do pracy nie doprowadzi. I to jest dla naszego mózgu dopiero nagroda.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Producent innowacyjny z Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
6: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

Dużo energii z tego kawałka, czyli Ring Mobile Age na 5 minut do godziny 11. Fiński sposób na redukcję stresu. Powinniśmy podobno z niego korzystać, dlatego że zajmuje kilka minut dziennie i znacząco ten stres obniża. O co chodzi? Finowie wchodzą do zimnych jezior. My możemy to zrobić we własnej łazience i po prostu wejść do zimnej wody i chwilę tam posiedzieć. Po całym dniu pracy myślę, że kilka godzin takiej lodowatej kąpieli dopiero jakikolwiek stres. No trochę obniży. Po 11 kolejne hity w Radiu SK.

0: reklamą fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
1: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
9: Uwaga, z motoryzwani dziś zamknęli ulicę Plebańską w Jeleśni, to w rejonie mostu. Powód: przebudowa tego mostu, utrudnienia potrwają do końca listopada, a ruch skierowano objazdem. Tymczasem pogoda nie bierze dróg na skróty, dziś letnie klimaty, bardzo ciepło, do 30 stopni, jutro jeszcze cieplej.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, żywiec fabryczna 5.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
11: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
10: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MENU Barbara Nowacka.
12: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy.
10: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
13: SK Beskidy News.
9: Przy przedszkolu w Ślemieniu powstaje zielony ogród. To inwestycja, dzięki której dzieciaki nauczą się na przykład, jak uprawiać warzywa.
14: Zielony ogród, w którym będą nasze dzieciaki z przedszkola przygotowywać sobie różne owoce, warzywa, będą je hodować od samego początku, będą się nimi opiekować.
9: Mówił wójt gminy Ślemień Jarosław Krzak. Plener rzeźbiarski w Andrychowie. Do piątku artyści będą pracować przy basenie kąpielowym, a mieszkańcy mogą na żywo obserwować, jak z kawałków drewna powstają niezwykłe rzeźby.
15: Dwie po 12 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Teddy'ego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I taki mi się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały. Co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej? Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają? Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa Świata FIFA Kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
9: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę, a teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość, Liwka, poza tobą nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać się do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty. SK.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
14: Taka ciekawostka dla osób, które poruszają się S1. Dzisiaj otwierają łącznicę między Bieruniem a Oświęcimiem. Chodzi o kolejny fragment S1 właśnie o długości prawie 3 km. A na naszej, w cudzysłowie, S1, czyli w Beskidach, remontowo między Węgierską Górką a Żywcem.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem, to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
16: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
15: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
17: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
15: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
18: SK Beskidy News.
14: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne po nowemu od września zostały połączone. Lokalne zmiany zbiegły się z reformą całego systemu poradnictwa.
19: Są nowe formularze, nowe wnioski. To wszystko należy odpowiednio sprawdzić, aby nie pracować z automatu, tak? Aby nie przynosić dokumentów, które być może już nie są potrzebne.
14: Mówił wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Czesław Jakub jest bohaterem kolejnego spotkania z mistrzem w Łurgowicach. Śpiewak operowy i artysta estradowy spotka się z mieszkańcami 17 września. Początek o 17, wstęp wolny.
20: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czacie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? No to miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie do naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznać. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: No i tak właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonatan z PZ-em i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: No ale to nas kołysze fajnie, co? To z Malone i Swae Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj, tutaj mamy taką giełdę sposobów, wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy, wydaje mi się, że za bardzo, bo najprostsze są, najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu. Koniec.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99.

0: skróty. Dziś letnie klimaty, bardzo ciepło, do 30 stopni. Jutro jeszcze cieplej.
1: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
2: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
3: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
4: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
3: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
5: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj no nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wtręt, ale pewnie tak jest.
3: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
6: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
3: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
7: SK Beskidy News.
0: Nowy pomysł na trasę ścieżki rowerowej w Łodygowicach. Po sprzeciwie mieszkańców i wielu konsultacjach pojawił się nowy wariant trasy. Obecnie trwa jego projektowanie, mówi wójt Łodygowic Tadeusz Karolini.
8: Ten termin został nam przedłużony do końca 2029, więc tutaj daje to nam realne możliwości zakończenia tej inwestycji.
0: Docelowo na Żywiecczyźnie powstanie ponad 45 km tras rowerowych. Muzeum Miejskie w Żywcu zmienia godzinę otwarcia. Od wtorku do niedzieli wystawy można zwiedzać od 10 do 16.
9: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie ze Eską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: tak, to jest Kesha, to jest SK. To hity na czasie, 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością, Tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze, chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, a są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj, albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No, taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Radio SK. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
6: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
7: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
9: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
10: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
13: I po reklamie.

0: Radio SK Hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Jeep Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docejmy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to wybranie będzie mniej stresowe. Tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Castorama. Teoria i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

To jest Teska, to są hity na czasie. MJ Deli, Deli Supreme za nami. I to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.

0: me down.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
13: Dużo ruch samochodowy teraz w ścisłym centrum Żywca.

0: A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
1: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
2: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
1: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
0: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
3: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
0: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
4: SK Beskidy News.
5: Przy przedszkolu w Ślemieniu powstaje Zielony Ogród. To inwestycja, dzięki której dzieciaki nauczą się na przykład, jak uprawiać warzywa.
6: Zielony Ogród, w którym będą nasze dzieciaki z przedszkola przygotowywać sobie różne owoce, warzywa, będą je hodować od samego początku, będą się nimi opiekować.
5: Mówił wójt gminy Ślemień Jarosław Krzak. Plener rzeźbiarski w Andrychowie. Do piątku artyści będą pracować przy basenie kąpielowym, a mieszkańcy mogą na żywo obserwować, jak z kawałków drewna powstają niezwykłe rzeźby.
4: Sońta!
7: Sońta!
4: I Koroście!
7: I Koroście!
4: Czyli SK!
7: SK!
4: Radio SK!
8: Dwie minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońta i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
9: Słucham cię.
8: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
9: Aha.
8: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
9: O, trudne pytanie.
8: No.
9: Trudne pytanie. To od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
8: No właśnie.
9: Tak, mamy
8: jakieś nagrody?
9: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
8: Nie wiem.
9: To są skarpety. Za chwilę zobaczycie je na żywo.
8: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo.
9: No właśnie, proszę, bo to jest filozoficzny temat. To
8: oczywiście.
9: Trzeba podyskutować o tym.
8: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK.
1: No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
2: Przejechaną, tak.
1: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na jaskowego Messengera.
2: Tak jest, pani Wiktoria napisała bardzo ciekawie. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, bardzo nawiązujący do kota Schrödingera.
1: Tylko kot Schrödingera był w pudełku i nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
2: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
1: Skiety.
2: Skiety.
1: Powtórz, no, skiety.
2: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych. Waszym autom to Armin van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońca, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może teściowa jest ruda.
1: Proszę, teściowa
0: jest
1: ruda?
0: A nie, bo dała kitę.
1: Dała kitę,
0: no.
1: Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są...
1: One są damskie?
0: Nie, to są... tak, nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Przede wszystkim klapki Kubota jest
1: kolejne. O, tak, klapki i do tego Kubota, skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Farruko w Radiu SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Szaczy, ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisława Krzymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć,
2: tak, wcześniej, a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w tej dyskugro Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został jest tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cichosza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solorzem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go
0: coś
1: zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, tylko z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: Chyba, żeby je przebrać.
1: To przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson.
0: Mhm.
1: I co?
0: No to dzwoń.
1: Myśli, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio
2: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: I po reklamie.

0: Marcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz.
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo tak, już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
5: Czy uszy Twojego dziecka zaginają się podczas snu? Otostig Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostig.com lub zapytaj o Otostig Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
7: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
16: Uf, ależ dziś było ciepło, a jutro jeszcze cieplej, do 32 stopni, ale uwaga, jutro opad deszczu, dziś padać nie powinno. Teraz na drogach Żywca duży ruch samochodowy. Przypominam też, że zamknęli dziś ulicę Plebańską w Jeleśni, to w rejonie mostu, ponieważ ten most jest przebudowywany.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.

0: śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem. Problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
1: Po głosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
0: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
2: SK Beskidy News.
3: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne po nowemu od września zostały połączone. Lokalne zmiany zbiegły się z reformą całego systemu poradnictwa.
4: Są nowe formularze, nowe wnioski. To wszystko należy odpowiednio sprawdzić, aby nie pracować z automatu, tak? Aby nie przynosić dokumentów, które być może już nie są potrzebne.
3: Mówił wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Czesław Jakubiec, bohaterem kolejnego spotkania z mistrzem w Łurgowicach. Śpiewak operowy i artysta estradowy spotka się z mieszkańcami 17 września. Początek o 17, wstęp w...
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
5: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni, zawsze, na pewno.
6: Nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
5: No i to był żart, nie doceni.
6: Ja próbowałem się na przykład dziś z szefem dogadać, że to zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
5: Nie przychodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, no odcinek jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może.
1: Czekaj.
0: Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj tego.
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy.
1: A to jest nasza piosenka.
0: To jest nasza piosenka.
1: Proszę państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruj.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj, ale ja się pytam, dlaczego MOPS nie interweniuje. Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, co jest dwóch włamywaczy.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak. Muszę zobaczyć.
0: Będę oglądał.
1: Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamy, Michał, daj spokój.
1: A
0: daj
1: jakie
0: spokój,
1: jest drugie znaczenie? Jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamy i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, okay, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią, informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, Skam. A słyszeliście o akcji czytania dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, które tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, dziadkowie, dziadzia, babi. Radio
3: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.

0: więcej.
1: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą nie tak. Sońta Krypto, wie, jest.
2: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę...

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: audycję na Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: alone. Reklama.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
13: Dużo ruch samochodowy teraz w ścisłym centrum Żywca w Milówce, w Węgierskiej Górce. Sporo samochodów także na drogach wojewódzkich. Przypominam o remoncie na S1 między Żywcem a Węgierską Górką właśnie i o zamkniętej ulicy Plebańskiej w Jeleśni, to w rejonie mostu, który jest przebudowywany. Jutro pogodowo cieplej niż dziś.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta, Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w

0: Obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. Dwa z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
1: SK Beskidy News.
2: Nowy pomysł na trasę ścieżki rowerowej w Łodygowicach. Po sprzeciwie mieszkańców i wielu konsultacjach pojawił się nowy wariant trasy. Obecnie trwa jego projektowanie, mówi wójt Łodygowic Tadeusz Karolini.
3: Ten termin został nam przedłużony do końca 2029, więc tutaj daje to nam realne możliwości zakończenia tej inwestycji.
2: Docelowo na Żywiecczyźnie powstanie ponad 45 km tras rowerowych. Muzeum Miejskie w Żywcu zmienia godzinę otwarcia. Od wtorku do niedzieli wystawy można zwiedzać od 10 do 16.
1: Sońta i Korościel.
4: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
5: 3 minuty po 17 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
6: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
5: Dobrze trochę niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już SK.pl. Nie mówisz, nie, już wystarczy.
6: Tam SK.pl. Są szczegóły.
5: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z bakalia.
6: No. Zalia?
5: O, proszę bardzo, nie ma
6: to
5: problemu.
6: To jest mój wybór. To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie,
0: po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie? Czy nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Edward Maja, Vika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie, nie mów, nie mów! Nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

0: Dalej gonią panowie Axwell i Boni, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra.
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć, siema.
1: Cześć Justyna,
2: wszystkim.
1: Skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: No na razie, cześć!
1: Nie, żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
1: Ale jako pilotka?
2: No, niekoniecznie, jeszcze nie teraz.
1: To też możemy załatwić,
2: Może kiedyś, tak, a na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak, nie chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
1: O, rety, syna, to chcesz samolot czy chłopaka?
2: Chcę samolot.
0: Pilota znaczy, pilota.
2: Tak, słuchaj, chcę samolot z pilotem.
0: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś, że to kosztuje?
2: No, tak czytałam, że 10 minut, około 1800 zł.
1: A ile byś chciała latać?
2: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
1: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
2: Akrobacyjnym, tak.
0: Gratulacje!
2: Dziękuję.
1: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
2: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
1: Nie, my się nie zmieścimy, tylko poza tym my się trochę boimy, wiesz?
2: No ja też się troszkę boję.
1: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK. No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
1: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
0: może
1: na
0: koniec... Może być twojego prywatnego życia, może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
1: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek udaje.
0: W życiu małżeńskim...
1: Nie. No zobacz,
0: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
1: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
0: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
1: Złą wiadomość, kurczę, też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
0: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
1: Dobra.
0: Zaciąłem się przy goleniu tu.
1: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
0: Nie, to nie jest...
1: A może dobrą, powiedz.
0: Zaciąłem się przy goleniu.
2: All right!
0: Co za fajtłopa!
3: Reklama.
4: Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni Radio SK z SK Music Tour.
11: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
19: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
21: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja.
0: Największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie odchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Uf, ależ dziś było ciepło, a jutro jeszcze cieplej, do 32 stopni, ale uwaga, jutro opad deszczu, dziś padać nie powinno. Teraz na drogach Żywca duży ruch samochodowy. Przypominam też, że zamknęli dziś ulicę Plebańską w Jeleśni, to w rejonie mostu, ponieważ ten most jest przebudowywany.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13, to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
13: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
12: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
14: SK Sport News.
12: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
14: SK Beskidy News.
11: Przy przedszkolu w Ślemieniu powstaje zielony ogród. To inwestycja, dzięki której dzieciaki nauczą się na przykład, jak uprawiać warzywa.
15: Zielony ogród, w którym będą nasze dzieciaki z przedszkola przygotowywać sobie różne owoce, warzywa, będą je hodować od samego początku, będą się nimi opiekować.
11: Mówił wójt gminy Ślemień Jarosław Krzak. Plener rzeźbiarski w Andrychowie. Do piątku artyści będą pracować przy basenie kąpielowym, a mieszkańcy mogą na żywo obserwować, jak z kawałków drewna powstają niezwykłe rzeźby.
16: Impreska.
17: Impreska.
0: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak, dobry wieczór.

bez końca. Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnow już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Han, a ja na dzisiejsze południe zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Radio SK. Reklama.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydało ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na SK.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop, dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: Może to jeszcze nie jest odpowiedni czas, ale kto może, niech sobie zapisze w kalendarzu, że spotkanie ze świętym Mikołajem odbędzie się 5 grudnia, oczywiście w węgierskiej górce. Znacznie wcześniej wiele innych ciekawych wydarzeń. Baran Trail Race, czyli nie lada gratka dla osób, które lubią sport, taki bardziej ekstremalny, polecamy bardzo serdecznie. A jeszcze wcześniej, 27 września, odbędzie się Łosot. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać i jeszcze Miejskie Centrum Kultury w Żywcu. Tam z kolei już 20 października wystąpi kto? Skolim, czyli Król Latino. Początek o godzinie 18.30.
13: Muzyką się żyje.
14: Na zegarach 19 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
15: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
14: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze niewydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical, na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie!

0: Akcja Światowy Poziom Andy Dusty i Haris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz. Warto mieć słuchawkę przy uchu. Ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, to jest Janusz z tej strony.
0: Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa
2: halo.
0: Przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek.
0: Grzesiek, co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak do porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Tough Love na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, tobie Romeo na antenie radiejska w imprezie. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia, także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Color, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
15: I po reklamie.

0: Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium. Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem, ziemniaczanym oczywiście plackiem, dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino, nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa.
1: Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy, moi drodzy, co się będzie działo w Miejskim Centrum Kultury w najbliższym czasie. Królowe Życia, spektakl komediowy już 4 października. Pierwszy spektakl o godzinie 15.30, drugi o godzinie 18.30. A Mama na obrotach, czyli Zrywanie boków ze śmiechu, 9 października, ten stand-up o godzinie 19. No i jeszcze wróćmy się na chwilę do września, 12 września rozpoczęcie roku formacyjnego Mission Possible, czyli Misja Możliwa w Amfiteatrze pod Grojcem. Więcej na mckżywiec.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście, głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20. Jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, no ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
15: Impreska.
14: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo

0: Albo Grupson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grupson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy, za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej uśmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach. Możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach, czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką, tak żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready, nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do Was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Beskidy na czasie.
6: Robimy szybki przegląd tego, co się będzie działo w najbliższym czasie, jeśli chodzi o Żywiec i najbliższe okolice. Najpiękniejszy koncert w roku, tak jest tytułowany ten koncert. Halina Młynkowa i zespół pieśni i tańca Śląsk wystąpią razem. 13 września w Amfiteatrze pod Grójcem gościem specjalnym będzie Maciej Zakościelny. Na gitarze Jacek Królik, a dyrygentem tego koncertu będzie Paweł Tomaszewski. Więcej info na MCK Żywiec. I jeszcze zaproszenie na Baran Trail Race. Kto lubi niezłe wyzwania sportowe, ten powinien zapisać tę datę w kalendarzu. 3-4 października.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Happy
1: SK Beskidy.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: Agatka Beskid News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Świnna. Rozmawiamy z wójtem, panem Wojciechem Urbańskim. Witam serdecznie, panie wójcie. Przygotowania do roku szkolnego jak przebiegały w waszej gminie?
2: Dzień dobry. Przygotowania do roku szkolnego przebiegły w zasadzie bez żadnych wielkich inwestycji. Natomiast jedno, co się stało, to w jednej szkole, w zespole szkolno-przedszkolnym w Pewli Małej okazało się, że jeden piec centralnego ogrzewania nam nie domógł niestety. Awaryjnie trzeba było teraz szybko przeprowadzić procedury, żeby ogrzewanie mogło funkcjonować w okresie roku szkolnego.
1: No ale to przed sezonem zimowym jeszcze, miejmy nadzieję, jesteśmy daleko, więc chyba wszystko zdąży się w terminie załatwić. To jeśli mówimy o inwestycjach mniejszych lub większych, co w ciągu tych pierwszych 8 miesięcy tego roku udało się już zrealizować?
2: Podpisaliśmy umowę na Velokoszarawę, na tą ścieżkę rowerową, o której kiedyś tam wcześniej też rozmawialiśmy. Udało się wyłonić wykonawcę, udało się też skoordynować te prace projektowe z linią kolejową, która jest w trakcie realizacji w tej chwili. Mamy podpisaną też umowę na dwa mosty, to też już wcześniej o tym mówiliśmy, ale też już mamy wyłonionego wykonawcę na te dwa mosty, to jest Pewel Mała i Świnna i będą realizowane na zasadzie zaprojektuj, wybuduj, czyli w tym roku będzie dokumentacja, do połowy przyszłego roku maksymalnie myślę, że się uda wykonać wszystkie prace projektowe i realizacja robót w terenie. Poza tym otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu grant na ekopracownię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej. W tej chwili też będziemy to realizować.
1: A jakie są plany na najbliższe? No wiadomo, że Velokoszarawa, która połączy Żywiec, a potem następna gminę Jeleśnie i Dasz, do granicy ma być dojazd rowerowy, bezpieczny, piękną trasą. No ale najpierw to trzeba wszystko przeprowadzić i to nie są proste rzeczy.
2: Zgadza się, bo tam mamy po drodze parę instytucji takich, z którymi musimy to uzgadniać, między innymi Wody Polskie, PKP już wspomniałem wcześniej, z nimi jesteśmy w tej chwili na etapie rozmów i uzgodnień, myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Mamy drogę wojewódzką do przejścia i drogę powiatową, którą też kończymy w tym momencie już rozmowy i dogrywamy prawy projektowe.
1: Kiedy pierwsza tak zwana łopata zostanie wbita w ziemię i ruszą roboty, tak orientacyjnie?
2: Myślę, że w okresie do 10 miesięcy maksymalnie powinny ruszyć roboty już na terenie. Czyli ta przysłowiowa łopata zostanie wbita.
1: A jakie ważne inwestycje, które w najbliższym czasie tutaj będą realizowane na terenie gminy?
2: No w tym momencie jeszcze podpisaliśmy, znaczy jesteśmy w trakcie podpisywania umów na, jeżeli chodzi o szkoły, wracając do szkolnictwa, na instalacje fotowoltaiczne na dwóch szkołach z magazynami energii. To jest zespół szkolno-przedszkolny w Pewli Małej i zespół szkolno-przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej plus magazyn energii w zespole szkolno-przedszkolnym w Trzebini. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę, jesteśmy po przetargu. Wykonawca robót powiedział, że w przeciągu 2 miesięcy te instalacje zostaną wykonane.
1: A skąd macie pieniądze na te instalacje?
2: Te instalacje są częściowo z budżetu gminy finansowane, a częściowo ze środków zewnętrznych unijnych. Bardzo duży wkład na terenie naszej gminy to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Także z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować za przychylność i za to, że udało nam się pozyskać środki.
1: Jakie to są pieniądze? Ile to wszystko będzie kosztowało mniej więcej?
2: Ta inwestycja, o której mówiłem w tych trzech szkołach, to jest około 665 tysięcy złotych.
1: Ważne dla mieszkańców są drogi, panie wójcie. I to jest zawsze bolączka wójtów, że pieniędzy mniej niż potrzeb, jak zazwyczaj. Czy w planach macie realizację właśnie drogowe w najbliższym czasie?
2: Tak, również ogłosiliśmy przetarg na remonty i modernizację dróg gminnych. W tej chwili zaplanowanych mamy 1,5 miliona złotych na te inwestycje na terenie całej gminy. Myślę, że uda się wyłonić wykonawcę w najbliższym czasie i że ta kwota będzie niższa niż ta zaplanowana w budżecie, więc środki jakieś powinny nam jeszcze zostać.
1: Ale i co za to zamierzacie zrobić? Ile dróg, ile kilometrów dróg, jeśli to się da przeliczyć?
2: Wszystkie sołectwa na terenie gminy zostaną objęte. Były to inwestycje drogowe, które zgłaszane były przez Rady Sołeckie i przez sołtysów. i te, które żeśmy uznali, że chcemy zrobić, to uda nam się, myślę, zrealizować jeszcze w tym roku. Oprócz tego też ogłosiliśmy przetarg na budowę parkingu przy Boisku Sportowym w Świnnej, bo tam też niestety nie ma miejsc parkingowych, bardzo mało, a często odbywają się i zawody sportowe różne, i zawody pożarnicze, i jest problem z tym parkowaniem. Wydzierżawiliśmy teren od Wód Polskich, no i też jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy na tą inwestycję.
1: Ile to będzie kosztowało?
2: Tam była kwota zaplanowana 352 tysiące. Myślę, że też troszkę uda nam się zaoszczędzić.
1: Kiedy inwestycja ma ruszyć planowo?
2: Inwestycja powinna do 3 tygodni maksymalnie się rozpocząć i też krótki czas realizacji, bo tam w 1,5 miesiąca powinien wykonawca się wyrobić.
1: Na terenie gminy ma powstać takie specjalne miejsce, które ucieszy chyba tą młodszą część mieszkańców, aktywną część mieszkańców, tą młodszą, która potrzebuje specjalnych urządzeń, rynien i innych takich cudów do tworzenia akrobacji, no i spędzenia wolnego czasu w taki aktywny sposób. Co to będzie, jak to się nazywa i gdzie się będzie mieściło?
2: To są plany, niestety plany na przyszły rok, bo lokalna grupa działania z Łodygowic LGD Żywiecki Raj będzie ogłaszał taki konkurs, prawdopodobnie w październiku. My w tej chwili przygotowujemy dokumentację na to, żeby można było złożyć ten wniosek, żeby on formalnie przeszedł i dostał to dofinansowanie, które myślimy, że nam się uda uzyskać. Będzie to właśnie tam w miejscu, gdzie przygotowujemy teren pod ten parking w tej chwili i tam kawałek tego terenu zostanie przeznaczony na skatepark.
1: To trzymamy kciuki i myślę, że wszyscy ci, którzy właśnie takie miejsca kochają, będą podwójnie trzymać kciuki, żeby się udało dostać kasę, no i żeby ten skatepark tutaj powstał.
2: Tak, zgadza się. A jeżeli chodzi o inwestycje jeszcze tegoroczne, w tej chwili kończymy zieloną przestrzeń publiczną w Rychwałtku. Jest to piękne, nowe miejsce, które było do tego czasu niezagospodarowane, z wiatą, z miejscem na ognisko, z grillem, z miejscem, żeby ludzie mogli się zatrzymać, z urządzeniem siłowni zewnętrznej. Jest to przy Placu Zabaw w Rychwałtku. Bardzo serdecznie zapraszam do korzystania z tego miejsca. Jesteśmy w trakcie odbiorów, to jeszcze jakieś 1,5-2 tygodnie i będzie można już korzystać z tego miejsca.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, skąd macie pieniądze, ile to kosztowało?
2: No tutaj mamy też dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za co bardzo dziękuję. Cała inwestycja kosztowała 336 tysięcy złotych.
1: Panie Wójcie, taki wniosek jest, że bez pozyskiwania środków zewnętrznych niewiele udałoby się zrobić, prawda? Bo te środki gminy wystarczają na te podstawowe rzeczy i tak zwane wkłady własne, no a dzięki pozyskanym pieniądzom jesteście w stanie realizować wiele ważnych inwestycji dla mieszkańców, prawda?
2: Tak, bez dofinansowania zewnętrznego byłoby ciężko naprawdę. Niewiele z tych rzeczy, które wymieniłem, można by było zrealizować. W tej chwili też przygotowujemy się do realizacji rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Pebel Ślemieńska, bo to sołectwo zostało nam jeszcze do skanalizowania i zwodociągowania. W tej chwili przez Związek Międzygminny z kolei realizujemy aktualizację dokumentacji projektowej i w przyszłym roku też będziemy występować o środki zewnętrzne, żeby można było zrealizować to zadanie.
1: No to są już takie duże pieniądze, prawda, na takie inwestycje?
2: Średnio licząc około 11 milionów złotych, żeby dokończyć całą tą inwestycję, także to są bardzo duże pieniądze.
1: No ale z różne źródła i można po prostu próbować czasem dzielić na etapy, bo bardzo często to tak jest, że nie uda się za każdym razem całej kwoty uzyskać, ale na przykład część i wtedy już można rozpocząć inwestycje i szukać dalszych środków, bo z tego co rozmawiam z wójtami, różne są sposoby, żeby właśnie inwestycje przeprowadzić.
2: Tak, zgadza się i trzymam kciuki bardzo za naszą drogę wojewódzką, żeby udało się skończyć w tym roku te założenia do projektu i żeby realizacja w przyszłym roku mogła również się rozpocząć. Zresztą nie tylko ja, bo i Żywiec, i Jeleśnia też bardzo trzymają kciuki, żeby można było ruszyć z tą realizacją tej inwestycji.
1: No to bardzo ważna, jeśli chodzi o kwestie dojazdów, inwestycja, ponieważ no, cała trasa na Korbielów, nie tylko turystyczna, ale ta po prostu tranzytowa, no, bez porządnej drogi to się po prostu nie udaje.
2: Zgadza się. W tej chwili rozpoczęły się prace przy przebudowie, przy budowie nowego mostu na terenie, w ciągu drogi wojewódzkiej, to jest w Pewli Małej. Już organizacja ruchu tymczasowa została wprowadzona. Roboty, mam nadzieję, że do tygodnia też już się rozpoczną. Tam ma być most tymczasowy na czas realizacji robót. Ten most, tak jak żeśmy pisali też u nas na stronie, ma być dwukierunkowy, także to utrudnienie pewno będzie, ale nie tak, że trzeba będzie się zatrzymywać. Będzie tam też przejście dla pieszych oddzielne wyznaczone, także mam nadzieję, że ta inwestycja też do końca przyszłego roku zostanie zrealizowana.
1: No najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej, tak się mówi. I oby to lepiej było jak najszybciej i żebyśmy się mogli cieszyć tymi drogami tutaj, bo co tu dużo mówić, szczególnie w sezonie letnim, tych turystów, tych samochodów jest po prostu ogrom.
2: Tak, zgadza się. Szczególnie, że na terenie gminy Jeleśnia mamy dwa duże zakłady też i też ten ruch kołowy jest bardzo duży. W godzinach szczytu, po godzinie 14, jak się kończy zmiana w zakładzie w Jeleśni, to widać to momentalnie. Natomiast w sezonie, w weekendy, ten ruch turystyczny w sezonie letnim też bardzo duży.
0: SK Beskidy.
3: O Stasku, co ukradł skrzypki. Dawno temu na Justynie grywał se na skrzypkach Wojtek z Zorymbników. A ze był strasznie nogły i niecierpliwy, to te z nich, co się chciał nauczyć na tych skrzypkach grać, nie mógł nim wytrzymać. Wojciech trzymał skrzypki. Roztak, roztak. Prędko przewierał palcami, ze nikt nie mógł dopatrzyć, którymi. Słychaj, było ino wartkie nutki łobertek na bo polecek. Nic nie umiał wytłumaczyć z wolna, ino zagrał wartko, a potem dał na chwilę skrzypki tymu, co się chciał uczyć grać i godał, no mow, groj. No kiela się nauczył od takiego nogłego nauczyciela. Jednego razu Stasek, co to miał może z 10 roków i strasznie chciał graj, kie Wojciechowi się zdrzymło pod jabłonką w sadzie, wziął mu po cichuśku skrzypki i smycek i poseł z nimi do stodoły, co by go nikt nie widział. Za co nie głobziraj z każdej strony, co się na nich włącza, jaki guzik, co by same grały. Jako to robił Wojciech, co prędko przewierał palcami, a muzycka leciała ze hej. Nika nic nie dopatrzał i no bez tej dziurki z góry uwidział jedno cienkie drewienko, co tam pewnie wpadło i się zaśtorcowało. Podumał, że jak wyczepie ten patycek, to skrzypki będą lepiej graj, bo ta dżazga to im ino zawadzą. Otwarł kuzik, co zowdy miał w kieśni i wcis bez dziurkę zagięte ostrze. Podwantował i patycek się zwalił w mig. Stasek się ucieszył, że tak prędko posło wyczepał patycek i zadowolony, że naprawił Wojciechowi skrzypki, zacąć się przyglądaj smyckowi. Kapkę obwiśnięte kudły z kojskiego łogona chciał śrubką wynaciągaj, jako to robił przed każdym graniem Wojciech, no ale zacąć kręcił łopacnie i zakiela się spozdał, całą śrubkę ze smycka wykręcił i kudły odpadły od kija. Oho, bogacie, nalezek naprawił, myśli Stasek. I co teraz? Nie domyślał, jako to poskręcaj nazad i wystrachany ze już nimo wyjścio, po cichuśku podłożył skrzypki Wojciechowi, co jest drzymą. Słował się za winkiel stodoły i cekał, co bycie. Za dwie chwile Wojciech się przeciągnął, ziewnął głośno, zaj się przeciągnął, potem wziął skrzypki do ręki, patrzy na smycek i jadze se pod nosem przyklon. Poskręcał kojski łogon z patykiem i chciał graj, a tu skrzypki głuche. Nie idzie ani nutki zagraj, bo zgrzypią jak stare dźwierze. Zaglądał do środka, a tu pusto. Nie ma dusy, a bez dusy żadne skrzypki nie zagrają. To tak jak z cłekiem, bez dusy nie zyje. Wściukł się Wojciech, jaze mu się gęba zcerwieniła i dawaj do drewutni, sukaj kawałka smyrecka i wystrugaj prędko nową dusę. Septął pod nosem, że jak chyci śpika, to mu coś ich powyrywa. Stasek domyślał, że to musiał być ten patycek, co bez dziurkę wypadł i skrzypki tymu nie grają. Poleciał prędko do stodoły, sukaj. Przyniósł go Wojciechowi i z największą skruchą łopedział całą historię ze skrzypkami. Wojciech wysłuchał i kapkę go popuściły nerwy. Domyślał, że Stasek tak strasznie chciał się nauczyć grać, że jazę mu ukradł skrzypki. Za co mu opowiadaj, sytko od początku, jako to było. za to, że się przyznał, to mu obiecał, że mu zrobi małe skrzypki i go nauczy graj. Uciesony Stasek poleciał się pochwalić Fałpie, z jakiejsik on też będzie muzykantem, tak jak Wojciech, bo już wie, po co skrzypki mają dusę i jako skręci kojski łogon, co by grał. Hej!

0: Agata Chmielowska, Radio SK. Rozmawiamy z Anną Barabasz, która jest mieszkanką Zabłocia i nie dziwne, że o Zabłociu dzisiaj będziemy rozmawiać, a dokładnie o pierwszym kalendarzu zabłockim. Ania, wytłumacz mi, co to za pozycja.
1: Dzień dobry Państwu. Zabłocie jest lewobrzeżną częścią Żywca, nie dzielnicą, jako że Żywiec dzielnic nie ma, ale warto to miasto odwiedzić. Serdecznie zapraszam te osoby, które są spoza Żywca, te, które są z Żywca. Serdecznie zapraszam do eksploracji tych przestrzeni, które zamieszkują na co dzień. Zawsze warto gdzieś zajrzeć w jakieś zakamarki, których się po prostu zwyczajnie na co dzień nie odwiedza, bo nie stoją one na szlaku, czy na szlakach, które najczęściej uczęszczamy. Trochę tak jest, że nawykowo chodzimy tymi samymi drogami. Czasami warto tą drogę zmienić choćby po to, żeby zobaczyć pewne rzeczy z innej perspektywy. I o co chodzi z kalendarzem zabłockim? To jest inicjatywa, która była inicjatywą relatywnie krótkotrwałą, bo w zasadzie wyszły tylko 3 kalendarze, z czego jeden nie trafił do szerokiej dystrybucji. Natomiast ten kalendarz, o którym chcę powiedzieć, to jest publikacja, która pojawiła się w roku 2014. Dlaczego? Dlatego, że miała być publikacją jubileuszową, ale grupa organizująca to nie zdążyła. Czego miał dotyczyć jubileusz i dlaczego warto w ogóle o tym mówić? Otóż jubileusz dotyczyć miał rocznicy powołania do życia fabryki papieru. Fabryki papieru, która absolutnie zmieniła oblicze tej części Beskidów. Realnie wpłynęła na przemiany demograficzne, na przemiany kulturowe, na przemiany obyczajowe w związku z tym. I stała się takim reperem, takim stałym kryterium odniesienia w przestrzeni lokalnej. Myślę, że to może być miejsce warte odwiedzenia oczywiście przez lokalsów, przez tubylców jak najbardziej, bo po prostu warto wiedzieć, skąd jesteśmy i co nas otacza, ale to może być też miejsce bardzo intrygujące dla wszystkich tych z Państwa, którzy interesują się przemianami, procesami industrializacji, migracji ludności i tych wszystkich przemian, które ufundowały nam nowoczesną Europę. Bo przez chwilę możemy przenieść się do roku 1833. Na tym polegał ten, jak to mówi się dzisiaj językiem współczesnym, fuck up. W 1833 roku pojawia się na mapie tworzącego się sektora przemysłowego fabryka papieru, później nazwana Solali, i tak ją dzisiaj będziemy w tej rozmowie nazywać, żeby było prościej, bo fabryk papieru jest całkiem sporo, w większości nieczynnych współcześnie w Europie. Natomiast Solali to jest tylko absolutnie to jedno, jedyne wyjątkowe miejsce. Bardzo ciekawe, o historii zatartej w mrokach, mimo że ta historia jest stosunkowo świeża i powinno się o niej wiedzieć dużo, a jednak różne okoliczności sprawiły, że ta historia jest trochę poprzecierana, rozmyta, poprzerywana niepamięcią społeczną. Zatem w 2014 roku ukazuje się kalendarz zabłocki, planowany jako cykl. Z różnych względów cyklem się nie stał, natomiast był taki ciekawy czas, kiedy ta fabryka papieru Solali, w zasadzie wtedy jeszcze nie było wiadomo, ale jednak kończyła już swój żywot, stała się raz jeszcze bardzo kluczową instytucją. Wtedy już nie na mapie przemysłu lokalnego, ale na mapie wydarzeń kulturalnych, czego miałam ogromną przyjemność być współtwórczynią i obserwatorką. I czym dzisiaj będę się z Państwem dzielić. Te zakłady papiernicze, o których będziemy mówić, to jest w zasadzie ta papiernia, bo tutaj nie mówi się o żadnych zakładach. W języku lokalnym, w języku mieszkańców jest papiernia albo solali. I to są synonimy. To są słowa, które padają naprzemiennie i każdy wie, o co chodzi, bo jeśli mieszkaniec żywieckiego Zabłocia mówi o papierni, to wiadomo, że mówi o tej papierni. Inne papiernie na pewno też są, ale one absolutnie nie są tak ważne jak ta papiernia. Wyjaśnię Państwu od razu, że ta papiernia nosi miano solali. Nazwa jest piękna, brzmi ciekawie i jest zbitką dwóch słów. Zola Links z języka niemieckiego, jako że twórca potęgi tej papierni był osobą, która na co dzień komunikowała się w języku niemieckim. Zatem Zola Links oznacza po lewej stronie Soły. I dlatego Solali, bo Solali znajdziecie Państwo do dziś po lewej stronie rzeki Soły. Stąd też właśnie na lewobrzeżu w Zabłociu znajdują się w tej chwili już zabudowania po papierni. Dlaczego to jest tak istotne miejsce? Dlaczego, kiedy zawitacie Państwo do Żywca i wysiądziecie na dworcu kolejowym, a taką trasę Państwu proponuję, to jeśli wyjdziecie z holu głównego przed budynek też warto zobaczyć, bo jest przedstawia interesującą architekturę, wkomponowuje się w tą inwestycję, którą nazywamy koleją transwersalną, kolej, która prowadziła z Wiednia do Lwowa, łącząc centrum monarchii Habsburgów ze stolicą Galicji i Lodomerii.

0: które w zasadzie jest państwem dynastycznym, dynastia rządzi, tak? Stąd nazwa monarchia Habsburgów jest bardzo uprawniona. I Habsburgowie wiedzą, że muszą połączyć te peryferia z centrum i kolej, budujemy kolej. Da się dojechać, da się wrócić, droga jest prosta, wyznacza się w ten sposób pewną oś, wokół której wije się ten ówczesny świat. Im dalej od kolei, im dalej od dworca, tym bardziej peryferyjnie położone miejsce. Zatem, kiedy wysiądziecie Państwo z dworca w Żywcu, to na wprost zobaczycie w zasadzie dwie wieże. To się może kojarzyć różnie. Może się kojarzyć z Tolkienem. Może kojarzyć się również z Nowym Jorkiem. Ale będziecie Państwo w Zapłociu. Po prawej stronie znajduje się wieża kościoła, a ciut na lewo od wieży kościoła i trochę bardziej w głąb, bliżej rzeki, znajduje się wieża papierni Solali. I tam trzeba się kierować. Zobaczycie Państwo taki niemy budynek, który komunikuje o czymś wyjątkowym. Dziś być może to już mniej zaskakuje, ale jednak mimo wszystko ogrom tej inwestycji. Ci z Państwa, którzy odrobinę orientują się w architekturze, zobaczą tam ogromną innowacyjność architektury, która pojawia się na początku wieku XX. Ona do dzisiaj się broni i estetycznie, i funkcjonalnie. Więc dojdziecie Państwo tam i zobaczycie drzwi, dziś nieczynne, i nad tymi drzwiami bardzo piękny napis Solali. Temu napisowi bardzo często towarzyszy data 1833, która ułatwia zapamiętanie tego, kiedy wykluwa się ta papiernia. Samo Solali pojawia się dopiero na przełomie wieku XIX i XX jako nazwa, jako że wtedy pojawia się rodzina Serogów, która unowocześnia i nadaje bardzo interesujący charakter tej inwestycji. Kiedy przyszło nam przypomnieć mieszkańcom, na czym polegał fenomen tego miejsca, zawsze mam takie skojarzenie z Batą. Byli tacy przedsiębiorcy, byli tacy inwestorzy, którzy nie byli nieobecnymi dziedzicami. O nieobecnych dziedzicach powiedział bardzo ładnie w książce pod tytułem Globalizacja Zygmunt Bauman, pokazując, jak międzynarodowe korporacje lokują inwestycje, nie wiedząc nawet, na czym polega specyfika miejsca, w którym ta inwestycja się znajduje. Następuje drenowanie zasobów, po czym firma przenosi się gdzie indziej, gdzie będzie taniej, szybciej, gdzie będzie tańsza siła robocza lub niższe podatki, lub też koszty oboczne będą mogły być zredukowane z jakiegoś powodu. W przypadku rodziny Serogów tak nie było. Serogowie pojawiają się w Zabłociu, jako że podżywieckie Zabłocie, bo Zabłocie było wtedy samodzielną wsią, było alternatywą inwestycyjną dla wtedy już w pełni zagospodarowanego Bielska. Mówimy o dzisiejszym mieście Bielsko-Biała, wtedy jeszcze samodzielnie funkcjonujące Bielsko. Bielsko będące takim tyglem kulturowym, interesującym, no bo i Niemcy, i Żydzi, i Polacy w różnych konfiguracjach. I kiedy przestrzeń do inwestycji tam już się wyczerpała, to inwestorzy szukali możliwości ulokowania kapitału gdzie indziej, ale no niekoniecznie na antypodach. I wtedy wzrok pada na Zabłocie, które jest relatywnie blisko. Dziś to jest w zasadzie rzut beretem, wtedy najpewniej te odległości były jednak trochę większe wyobrażeniowo i komunikacyjnie. Tempo życia było nieco inne, silniki też były słabsze, o ile w ogóle ktoś miał samochód. Natomiast to Zabłocie było atrakcyjne z kilku powodów. Pamiętajmy o tym, że inwestycje przemysłowe, kiedy mówimy o rewolucji przemysłowej, one były uzależnione od wody. Tam, gdzie była woda, można było lokować fabryki. Energia wody była główną siłą napędową. Do tego dodajmy jeszcze, że woda w procesie przetwórczym, tak, ale w obszarze działań z wykorzystaniem chemii jest elementem niezbędnym. Oprócz tego kwestia płukania, kwestia wylewania czegoś. No dziś patrzymy na to z przerażeniem, ale wtedy nikt nie myślał w perspektywie długodystansowej o trwałym i zrównoważonym rozwoju. To po prostu było i było za darmo i można było to wykorzystać. Do tego Zabłocie w stosunku do innych terenów na Żywiecczyźnie jest w miarę płaskie. To, że jest płaskie i że jest na styku dwóch rzek, i to, że jest nad rzeką Sołą, która jest rzeką spokojną, rzeką obfitą w wodę i rzeką płynącą spokojnie, to był ogromny plus. I na to wszystko jeszcze to Zabłocie było połączone komunikacyjnie z Bielskiem koleją. Nitka kolejowa biegła w stronę Zwardonia. Piękna trasa, polecam, szczególnie moment, kiedy wjeżdża się do Rajczy. To za każdym razem ta przyroda oczarowuje. Polecam Państwu po prostu zwyczajnie wycieczkę kolejową, wsiąść do pociągu w Bielsku, pojechać do Zwardonia, zabrać dzieci, wziąć dobrą kawę i zachwycać się tym, co za oknem. I po drodze mijacie Państwo właśnie dworzec kolejowy w Żywcu. To może też zaskakiwać, ale dworzec kolejowy w Żywcu wybudowany był w Zabłociu. Dlaczego tak było, co to za historia, to zostawmy może na inną opowieść o lokalnych antagonizmach, trochę o ksenofobii, trochę o realiach tamtych czasów. Natomiast faktycznie dworzec kolejowy Żywiec, czyli Zajbusz, jak możemy znaleźć zapis na mapach, znajdował się w Zabłociu. A Zabłocie było samodzielną wsią i samodzielną ośrodkiem centralnym gminy Zabłocie. Dopiero w 1950 roku Zabłocie jest wchłonięte przez Żywiec. A my jesteśmy dużo wcześniej, bo jesteśmy mniej więcej w połowie wieku XIX. Co tutaj się dzieje? Otóż miałam przyjemność napisać taką informację. Po lewej stronie rzeki Soły w XIX-wiecznym Zabłociu życie toczyło się rytmem powolnym, wyznaczanym przez pory roku i dnia. Dokładna data założenia osady koło Żywca nie jest znana. Prawdopodobnie powstała pod koniec XIV wieku na trzech łanach dawnego terenu miejskiego lasu przy szlakach komunikacyjnych. I okazało się to największą siłą Zabłocia, że ono było gdzieś na szlaku. Trochę na szlaku drogi na Kraków, przecięte szlakiem drogi na Bielsko, ale też w stronę Węgier, szlak migracji pieszych i migracji konnych. To wszystko razem powodowało, że to była taka wielka krzyżówka. W wieku XIX zachodzą w światowej gospodarce przemiany, widoczne również w Zabłociu. Te przemiany miały realny i wpływ na to, co się tutaj działo, jak wszędzie. Nic nowego nie mówię w tym momencie. Natomiast nie każde miejsce było tak blisko ogromnego organizmu przemysłowego, jakim było Bielsko. Nie każde miejsce było na linii trasy kolejowej tak kluczowej, jak linia Wiedeń-Lwów. I nie każde miasto, czy nie każde miejsce miało tak dogodną konfigurację, no i tą wodę. Bo przecież browar żywiecki...
1: Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, jak mówią wszyscy ci, którzy się nieruchomościami zajmują.
0: Oczywiście. I woda. Ta lokalizacja związana z wodą była kluczowa. I dlaczego jeszcze? Dodam taką ciekawostkę. Poza uprawą roli mieszkańcy Zabłocia wykorzystywali dostęp do rzek, wydobywając żwir, którego gwarowa nazwa brzmiała siuter. Dlatego też Zabłocan zwyczajowo nazywa się do dnia dzisiejszego siutrożami. I w zasadzie do tego XIX wieku jedynymi zakładami produkcyjnymi były tutaj dwa młyny zbożowe i tartak. Czyli w zasadzie to, co było w większości jakichś ciut większych osad. Młyn musiał być, no bo ludzie żyli z rolnictwa. Pierwszy sektor był głównym sektorem stanowiącym źródło zasilania i życia ludzi. A tartak, bo deski były potrzebne, belki były potrzebne albo do lokalnych inwestycji, budownictwa, etc., ale również były towarem, który sprzedawano, a Beskidy były zasobne w drzewa, co powodowało, że ten tartak najpewniej miał co robić. Jak już wspomniałam, w XIX wieku zachodzą w gospodarce światowej przemiany, które widać również w Zabłociu. Może nie są tak spektakularne jak w Londynie, no ale, proszę Państwa, nie każdy mieszka w Londynie. W Zabłociu też ktoś mieszkał. W roku 1838 Zabłocie, czyli jesteśmy w pierwszej połowie wieku XIX, podobnie jak pozostałe dobra żywieckie, stają się własnością rodziny Habsburgów. To trochę wynikało też z przyczyn pragmatycznych, zresztą sankcja pragmatyczna towarzyszy historii rodziny Habsburgów co jakiś czas. Głównie chodziło o kwestię pod tytułem, co się stanie, jak nie będzie chłopaka potencjalnego sukcesora, tylko będzie dziewczyna. No i takie sytuacje miały miejsce i wtedy wchodziła sankcja pragmatyczna. Pragmatycznie trzeba było koronować dziewczynę. Tu sytuacja wyglądała nieco inaczej. Habsburgowie, jak Państwo na pewno wiecie, mieli tendencję do zawierania związków małżeńskich między sobą. Ironicznie niektórzy historycy raczej na marginesie niż w wątkach głównych mówią o tym, że już istniało niebezpieczeństwo, że nie będzie w Wiedniu miejsca na inne rodziny. Bo Habsburgowie byli dość płodni, tych dzieci było sporo, no i gdzieś trzeba było to towarzystwo upchnąć. Więc jak już się nie dało upchnąć, to trzeba było wypchnąć. I poszukiwano nowych miejsc do osiedlania się tych mniej ważnych części rodziny. Tych, którzy wiadomo było, że nie będą potencjalnymi sukcesorami. No i tak się też stało z tym odłamem, czy z tą frakcją, która pojawiła się w Żywcu. Jesteśmy w okresie, kiedy mamy tutaj do czynienia z zaborem z punktu widzenia historii Polski, z punktu widzenia historii monarchii Habsburgów. Było to włączenie nowych terenów. No i faktycznie tak się stało, że trochę nie radziła sobie wcześniejsza rodzina właścicieli dóbr żywieckich z gospodarowaniem i można było te zbankrutowane tereny kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze i tak się pojawili Habsburgowie na Żywiecczyźnie. Chwilę później, 20 lat później, w 1856 roku na Pawlusiu, graniczącym z Zabłociem, a to Zabłocie graniczyło z Żywcem, więc wchodzimy coraz bardziej w głąb tych lokalnych mikrokosmosów, Albrecht Habsburg uruchomił browar, a w samym Zabłociu pojawia się właśnie sieć kolejowa z nowoczesnym dworcem w centrum. Proszę Państwa, no to było jak Deus ex machina, to było coś nieprawdopodobnego. nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie Państwo chaty lepianki, rolników, bardzo, bardzo trudną ziemię do uprawy. To, że górale poradzili sobie z tymi warunkami do życia i byli w stanie gospodarować na tym terenie i przetrwać, to jest ogromny sukces i dowód na nieprawdopodobną siłę charakteru. Natomiast o zamożności w tamtym czasie tutaj trudno było mówić. To były tereny bardzo, bardzo trudne do życia. Piękne, ale trudne. Więc ta architektura lokalna, jeśli będziecie Państwo kiedyś mieli ochotę, zapraszam serdecznie do Żywca, warto odwiedzić Muzeum Żywieckie i zobaczyć, jak wyglądały zabudowania mieszkalne na początku wieku XX. Jeśli cofniemy się mniej więcej 80 lat wstecz, no można sobie wyobrazić, że one wyglądały jeszcze mizerniej, więc to były takie chałupinki, takie lepianki. I nagle pojawia się ogromna inwestycja, kolej, tory, budynki murowane, maszyna parowa. Nowoczesność się pojawia. Ona się wdarła w życie lokalsów mniej więcej tak, jak w pokolenie dzisiejszych 50-latków, 60-latków. Internet i smartfony, tak. Nagle się okazało, że świat jest w dłoni, żeby nie powiedzieć w skorupce orzecha. Zatem pojawia się browar, pojawiają się tory, pojawia się komunikacja, pojawia się nowy świat, zupełnie nowy świat. Pojawiają się nowe miejsca pracy i pojawiają się takie miejsca pracy, które umożliwiają łączenie pierwszego i drugiego sektora zatrudnienia. Czyli sektor rolniczy, który do tej pory musiał wystarczać, pozostaje, ale pojawia się również możliwość zarobkowania w formie stałej w tych zakładach przemysłowych, jakim był między innymi browar. W tym samym czasie i w tym samym miejscu, czyli w Zabłociu w roku 1833, Karol Schreter oraz Franciszek Menhardt założyli zakład tekturniczo-papierniczy. Początki przemysłu papierniczego integralnie łączą się tutaj z rolniczym charakterem wsi. Teren doskonale nadawał się do długofalowych inwestycji, lokalizacja obok rzeki, przy relatywnie dużym skupisku ludności na równych terenach ułatwiło zarówno lokowanie zakładu, jak i pozyskanie pracowników. I w ten sposób w Zabłociu, po lewej stronie rzeki Soły, rozpoczyna się niepostrzeżenie historia Galicji, papierem pisana, czyli historia Sola. I w 1833 roku oczywiście no to był kamień ścieralny, pulpa taka, wykorzystanie drewna i z tego produkowano tekturę i papier, natomiast no, nie, na pewno nie należy sobie wyobrażać, że to była taka forma papieru, jaką kojarzymy dzisiaj. Początkowo fabryka papieru mieści się w obiekcie, który został wydzierżawiony od Jędrzeja Stawarza. To był młyn, takim cieku wodnym zwanym młynówką, przy czym, jak Państwo najpewniej kojarzą, młynówka znajduje się praktycznie w każdej większej miejscowości. Zawsze była jakaś młynówka, bo nad nią był jakiś młyn. Młynówka gdzieś płynęła szybciej, gdzieś płynęła wolniej, w odpowiednim miejscu lokowano młyn, no i stąd młynówka. I chwilę później ten obiekt zostaje wykupiony przez panów, inwestorów i przez jakiś czas całkiem dobrze to funkcjonuje. W tym czasie jeszcze, przed chwilę przed Habsburgami, rządzą Wielopolscy. Włodarze Wielopolscy wyrażają zgodę na rozbudowę tego obiektu. I faktycznie tak też się dzieje. Mało tego, powstaje przekopa, czyli taka grobla, która łączy rzekę Sołę z tym młynem. Ona istnieje do dzisiaj, można się wzdłuż niej przespacerować. Był taki czas, kiedy lokalna młodzież chętnie spędzała tam lato i można było się kąpać. I rozbudowa fabryki, bo okazuje się, że miejsce jest doskonałe, zapotrzebowanie na papier coraz większe, dynamika rozwoju sektora przemysłowego jest ogromna, zatem jak się już zaczęło, to ta nowoczesność wchodzi praktycznie codziennie z jakąś nową ofertą, co dynamizuje produkcję, umożliwia dywersyfikację oferty, ale również pamiętajcie Państwo o tym, że tutaj jest jednak bardzo, znaczy relatywnie tania siła robocza. W tamtym czasie ludzie szukali pracy, szukali możliwości poprawy swoich warunków bytowych i te fabryki taką możliwość dawały, a innej fabryki tutaj poza browarem nie było. Zatem to były takie dwa ośrodki ultra nowoczesne, umożliwiające znalezienie pracy poza sektorem przemysłowym bez konieczności dojeżdżania gdzieś daleko. Pamiętajmy również o tym, że jednak większość osób wtedy przemieszczała się pieszo, ponieważ kolej była, ale ona nie była tania. Nic nie było dla tych ludzi tanie, wszystko było drogie, więc oszczędzano tak, jak ludzie potrafili. Zatem ta komunikacja do Bielska to był jak gdzieś do Paryża, a w Zabłociu było po prostu zwyczajnie bliżej. No więc Schreterowie rozbudowują fabrykę, budują śluzy na grobli po to, żeby tą wodę można było regulować, dawkować. Koło wodne ma prawie 6 metrów i na wysokości roku 1889 do 99 powstaje już wtedy duża nowa spółka, Żywiecka Fabryka Papieru, otwarta spółka handlowa Bernaczyk i Schreter i spółka. Fabryka się rozwija, pojawia się architekt z Bielska, zresztą nie jeden, Teodor Bijowski, i powstają kolejne kolejne hale. Powstaje hala dla maszyny papierniczej, budynek tzw. holendrów, czyli takie ogromne maszyny niezbędne do produkcji, szmaciarnia oraz pomieszczenia pomocnicze. Ta szmaciarnia to jest w moich wspomnieniach, kiedy miałam jeszcze przyjemność kilka lat temu rozmawiać z osobami, które pracowały w fabryce papieru Solali i już dzisiaj niestety nie żyją, bo to były bardzo, bardzo wiekowe osoby z lokalnych mieszkańców, to ta szmaciarnia to było takie najgorsze miejsce do pracy. Tam zatrudniano głównie kobiety, a w zasadzie jedynie takie, które miały najniższe kwalifikacje. Są zdjęcia z tego okresu, kiedy to stoją te panie, ubrane jeszcze w takie robocze stroje góralek beskidzkich z Beskidu Żywieckiego, boso. Buty były luksusem, trzeba o tym pamiętać. Zdjęcia są przepiękne, niezwykle oddają to, co się wtedy tutaj działo. Dodajmy jeszcze, że w tej szmaciarni strasznie śmierdziało. Faktycznie ta szmaciarnia, ta segregacja tych szmat, które stanowiły jeden z elementów produkcji papieru i tektury, to była praca taka, no chyba najtrudniejsza i najcięższa w tamtym czasie, w tym miejscu, a jednak zawsze znajdowały się osoby, które chętnie tą pracę wykonywały, bo nic innego robić nie umiały lub nie mogły. I co produkowały maszyny w tamtym czasie? Papier biblijny, czyli bibułkę, papiery pakowe wysokich gatunków, tak zwane konceptowe, bibułkę papierosową. Podstawowym surowcem były szmaty lniane i konopne i w tym czasie fabryka zatrudniała około 300 pracowników i była rentowna. I powstają pierwsze domy i kolonie pracownicze. Czyli powstaje mikrokosmos. Powstaje taki mikroświat z tą wieżą na środku, z willą właściciela, gdzie w ogrodzie grasowały pawie, koloniami pracowniczymi, z osiedlami dla pracowników. Powstają czeskie domy na przykład, ponieważ trzeba było obsługiwać maszyny, których polscy pracownicy obsługiwać nie umieli. Sprowadzono w ten sposób 8 rodzin czeskich i stąd te czeskie domy. Widać po tej zabudowie, w których obiektach mieszkały osoby pełniące funkcje kierownicze, a w których osoby pracujące fizycznie z uwagi na rozmach tego domu i na przykład wielkość ogrodów towarzyszących tym koloniom czy tym osiedlom. Ale była orkiestra, była straż pożarna, powstały już później w wieku XX domy kultury, były uroczystości, były obchody. Mało tego, to co niezwykłe, to, że w pewnym momencie, to w bardzo krótkim czasie, to miejsce stało się integralną częścią rytmu życia mieszkańców. Kiedy już Serogowie byli właścicielami fabryki papieru, a faktycznie tak się dzieje w roku 1900, symbolicznie, czyli wraz z końcem wieku XIX pojawia się nowy akcjonariusz Bernard Serog. Równocześnie pojawia się nowa maszyna papiernicza, kolejna, która przyspiesza produkcję papieru butelkowego, czyli tego papieru, który drukował obwoluty. Ale też papier przędzalny powstawał i pergaminowy, i bibułki kwiatowe, czyli te bibułki, które kojarzymy z produkcją, z rękodziełem. Zmienia się również proces technologiczny, koło przestaje być wykorzystywane, pojawia się turbina, czyli jesteśmy już w takiej hipernowoczesności. I w roku 1904 syn Bernarda Seroga, Ignacy Serog, zostaje dyrektorem technicznym fabryki i udaje się, obu panom, czyli i ojciec i syn, mają pewną strategię i wizję, czyli chcą pozyskać rynki zagraniczne. I okaże się to absolutnie udaną inicjatywą. I niezależnie od tego, w jakich okolicznościach pojawiają się tutaj Serogowie i w jakich okolicznościach przejmują tą fabrykę, bo wokół tego, jak zawsze, krążą historie, legendy i opowieści, dobre i złe, to bez wątpienia Zabłocie zyskało inwestorów i mieszkańców, bo rodzina Serogów zamieszkała tutaj i korzystała z tego miejsca nie tylko jak dziedzica tej inwestycji, ale również jako mieszkańcy. Wdychali to samo powietrze, korzystali z tej samej rzeki, oglądali te same krajobrazy, jeździli tymi samymi drogami. Oczywiście, że to były czasy, kiedy ta separacja elit była bardzo duża. Nie zmienia to faktu, że jeśli właściciel fabryki mieszka w tym miejscu, gdzie jego pracownicy, to znaczy, że gwarantuje, że ta fabryka nie jest szkodliwa, ona nie truje, nie niszczy, że to nie jest coś, co nas wykończy wszystkich razem, tak? I myślę, że to jest takie wzorcowe zachowanie. Jeśli inwestor jest w stanie swoje dzieci wychowywać w tym miejscu, gdzie eksploatuje ten teren. I pali się fabryka papieru Solali za jakiś czas, nie w całości, ale budynek szmaciarni płonie i w tym miejscu powstaje bardzo nowoczesny, w oparciu o żeliwne konstrukcje, dwupiętrowy obiekt, który ma stropy właśnie żeliwne po to, żeby ewentualnie przeciwdziałać kolejnym pożarom, a w każdym razie, żeby siła niszczycielska ognia była mniejsza. I pierwsza wojna światowa staje się takim elementem zwrotnym, jeśli chodzi o inwestycje rodziny Serogów. Syn Bernarda Seroga, Ignacy, jest synem swojego ojca, ale jest też synem swojej matki. Matka miała na imię Berta, jak wiele innych kobiet na pewno w tamtym czasie. Natomiast miała nazwisko, które tym z Państwa, którzy są fascynatami historii Bielska lub też fascynatami historii architektury okresu do II wojny, na pewno coś powie. Otóż matka Ignacego Seroga, Berta Serog, miała na nazwisko Korn. To było jej nazwisko rodowe. Rodzina Kornów to jest rodzina, która w zasadzie zbudowała koncepcyjnie Bielsko. Ta najpiękniejsza architektura bielska, architektura mieszczańska. Jeśli będziecie Państwo mieli okazję w Bielsku być, to polecam, tam jest świetnie rozpisany system umożliwiający samodzielne spacery po zabytkowym Bielsku. To w zasadzie co druga inwestycja to jest rodzina Kornów. Karol Korn i synowie to była firma. To nie są tylko ludzie, to jest wręcz instytucja. Instytucja, która zbudowała estetycznie Bielsko. I Berta z domu Korn po mężu Serog jest matką, jest żoną Bernarda Seroga i matką Ignacego Seroga. I Serogowie mają również swoją kamienicę w Bielsku. To jest taka kamienica, której balkon na barkach wspiera takich dwóch panów, którzy wyłania się taki kształt Mojżesza z opowieści biblijnych. I myślę, że ta matka wykształcona, z rodziny wykształconej, z rodziny architektów i ojciec, który miał nieprawdopodobną smykałkę biznesową, kształcą syna Ignacego jako takiego, trochę jak Arthur Schopenhauer, taki człowiek z otwartą głową, człowiek ponad podziałami, człowiek wizjoner. Skończył studia i w Paryżu, i w Wiedniu, przywozi nowości, innowacje, przywozi to, co się na świecie dzieje, inwestuje, tworzy tutaj świat, który miał umożliwiać jemu i jego dzieciom i kolejnym pokoleniom godne życie z możliwością rozwoju tego dla nich ważnego miejsca. Dodajmy, że rodzina Serogów była na tyle spektakularna, że rozwinęła taką firmę, tak ogromną inwestycję nowoczesną, że mieli delegaturę handlową na 5 Alei w Nowym Jorku. To się nieczęsto zdarza, żeby inwestycja z małej góralskiej wsi miała taki impet. Stąd też w dokumentach transportowych, przewozowych, kiedy Państwo prześledzicie na przykład listy pasażerów statków do Nowego Jorku, to co jakiś czas pojawia się faktycznie tam albo Bernard i Berta Serogowie, lub też Ignacy i jego żona Olga. Dodam jeszcze z takich ciekawych, nowoczesnych rzeczy, że Ignacy Serog był oczywiście większościowym udziałowcem tej spółki o nazwie Solali. Przypomnę, Solalinks, po lewej stronie rzeki Soły jesteśmy cały czas. Natomiast akcjonariuszką, właścicielką akcji jako osoba, a nie żona swojego męża, była również Olga Serogowa. Ona miała swoje udziały na nią imiennie zapisane. Także to nie była żona paprotka, jakaś taka kukła zajmująca się siedzeniem w oknie, tylko musiała to być bardzo przedsiębiorcza i spektakularna kobieta. Zresztą zdjęcia, które przetrwały do dzisiaj z dużym trudem gdzieś tam przeze mnie odnalezione w różnych dość przypadkowych czasami publikacjach, głównie poza źródłami polskimi, pokazują kobietę o dużej urodzie, ale o bardzo myślących i skupionych oczach. Ta twarz komunikuje taką głęboką refleksyjność i siłę charakteru, także Olga Serogowa musiała być ciekawą, interesującą kobietą. I mają dwie córki, z czego jedna zapisała się w archiwach jako fotografka z wiedeńskiego kręgu fotografek kobiecych. Opowieści o córkach Seroga są szalone. To są opowieści o wspinaczce na komin fabryczny albo szalone jazdy samochodem, bo to był samochód. Jest też opowieść o tym, jak to rodzina Serogów i rodzina Habsburgów, no bo przecież po prawej stronie rzeki Soły cały czas są Habsburgowie. Jak wygląda ich współpraca i nawet odwiedziny w fabryce papieru Solali przez arcyksiężnę. I później nagle współpraca została całkowicie zerwana, koniec, a wynikało to z kolizji interesów. Po prostu. W pewnym momencie rodzina Habsburgów zaplanowała uruchomienie fabryki papieru i tartaku poniżej fabryki Serogów, na terenie, gdzie mieści się dzisiaj, no właśnie, zabudowania po tartaku Solali na Prawobrzeżu. Serog, mający ogromną intuicję inwestycyjną, wiedział, że coś się szykuje i zapłacił na tyle dużo właścicielowi tego terenu, że on zaryzykował skandal w postaci usunięcia go z grona honorowych obywateli miasta Żywca, A mimo to sprzedał te tereny. No i tym sposobem, dodajmy jeszcze, że to był straszny skandal, ponieważ te tereny mieszczą się na obszarze miasta Żywca, a mieszkanie żywieccy jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym na mocy przywileju królowej Konstancji z 1626 roku mieli zagwarantowaną tak zwaną ordynację królowej Konstancji o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Zatem fakt, że pojawia się Ignacy Serok, Żyd z Zabłocia, na Prawobrzeżu, czyli w Żywcu, wywołał ogromną sensację, ogromny kryzys i faktycznie pozbawiono pana Boguckiego tytułu honorowego mieszkańca Żywca, ale decyzji nie zmienił.
1: Zasobność portfela mu to wynagrodziła.
0: Perspektywy inwestycyjne okazały się być silniejsze niż sentymenty. I tym sposobem rozbudowuje tartak na Prawobrzeżu Ignacy Serok. Również tym sposobem eliminuje potencjalną konkurencję w postaci spółki, którą założyła rodzina Habsburgów, jak się okazało spółki, która wtedy się już do niczego nie przydała. No i tym sposobem również kończy się temat przyjaźni tych dwóch potężnych rodzin zamieszkujących Prawobrzeże i Lewobrzeże tego stosunkowo niewielkiego miasteczka wraz z przyległościami. Co się dzieje dalej? Dlaczego ta pierwsza wojna, przepraszam Państwa, była taka ważna? Otóż Ignacy Serok doszedł do wniosku, że dobrym pomysłem będzie produkcja bibułki papierosowej. Na pewno pamiętacie Państwo, może nie wszyscy, część z Państwa na pewno pamięta, kiedy to skręcano papierosy, łącznie z tym, że filtr był osobno, ustnik był osobno, osobno była ta część, gdzie wkładano tytoń. Jeszcze czasami niektórzy palili w takich lufkach dłuższych. Natomiast
1: filmów takich starych, te damy z tymi długimi cygaretkami.
0: Tak, to robiło wrażenie. Natomiast takie rzeczy można też zobaczyć chociażby w ekranizacjach prozy Marka Chłaski, gdzie wycinka drzewa w lesie i tu panowie skręcający takie jakieś nawet z gazety czasami papierosy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Ignacy Serok doszedł do wniosku, że jest taki rynek, który będzie doskonałym rynkiem dla pewnej produkcji, którą tutaj można uruchomić. I co wymyśla? No co można wymyśleć, jeśli chodzi o produkcję bibułki do papierosów? No pewnie coś można, on już coś wymyślił, dużo łatwiej nam wymyśleć coś, co już ktoś wymyślił. Natomiast wpadł na to, że Imperium Osmańskie, bo to są czasy, kiedy istnieje przecież ogromne Imperium Osmańskie, już nie w takim szczycie potęgi jak ciut wcześniej, ale jednak jest to jeden z większych terytorialnie i ludnościowo organizmów politycznych na mapie Europy i Azji, czyli świata ówczesnego. I tam jest jednak trochę inaczej. Zresztą do dzisiaj wiecie Państwo, że to jest kraina zapachów, kraina aromatów nieco innych. Dla mnie słodyczy zachwycających. Wiem, że nie każdy jest w stanie taką dawkę cukru znieść naraz, natomiast uważam, że ten, kto stworzył marcepana i baklawę, wzniósł się na wyżyny możliwości cukierniczych. No i Ignacy Serok dochodzi do wniosku, że to właśnie będzie ten rynek zbytu. I co on proponuje? No i teraz uwaga. Bibułkę błękitną i bibułkę różową, tą część, która stanowi element ustnika, nasącza się melasą. Ona jest słodka. Przychodził specjalny urzędnik ze starostwa, ponieważ cukier i inne pochodne cukru były reglamentowane. To nie był taki towar, że można sobie było tak po prostu tam gdzieś w fabryce, tak jak dzisiaj idziemy, kupujemy 10 kg cukru i pyk. To wszystko było pod kontrolą państwa. Także przychodził i jakby nadzorował wlanie określonej porcji tej melasy do produkcji tej pulpy, z której powstawały te ustniki. Zatem te papierosy były nie dość, że wizualnie piękne, to jeszcze sam proces palenia powodował, że czuliśmy lekką słodycz na ustach. Nie mam pojęcia bladego, czy to jest atrakcyjne. Trzeba było pytać tych, którzy być może szukają takich papierosów. Ciekawa jestem w ogóle, czy na rynku dzisiaj można coś takiego kupić. Najpewniej tak. Natomiast okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ rynek zbytu okazał się rynkiem ogromnym. Stąd też, jak będziecie Państwo, to teraz dla tych, którzy zajmują się grafiką użytkową, ale również zajmują się wzornictwem. Otóż fabryka papieru Solali miała bardzo piękne, graficzne rozwiązania na swoich produktów. Taki creme de la creme to jest plastyk o nazwisku Jaworski, który też był firmą samą w sobie, to już okres krótko przedwojenny i zaraz okres powojenny. Myślę, że większość z Państwa kojarzy obwoluty kalek, cukierków, które były produkowane właśnie w fabryce papieru Solali. I to jest zasługa pana Jaworskiego, ale wcześniej już była duża dbałość o tą oprawę graficzną produktów. Stąd też można zobaczyć opakowania solali z wielbłądem, opakowania solali z nosorożcem, opakowania solali z postacią na latającym dywanie. To wszystko zależało od tego, jaki był rynek. Temu rynkowi dedykowana była obwoluta po to, żeby była bardziej swojska. Dzisiaj też tak robimy. Natomiast te inwestycje z okresu I wojny przyniosły fabryce papieru solali gigantyczny zastrzyk finansowy. I jako, że większość firm jednak w tym czasie miała problemy finansowe, tu się okazało, że można było tą tendencję odwrócić. I tak też się stało, że po I wojnie światowej ludzie szukają spokoju na tyle, na ile mogą wyciszyć to wszystko, czego doświadczyli. Wracają po I wojnie również legioniści. I co się dzieje? I Ignacy Serok umożliwia zatrudnionym u siebie legionistom uruchomienie orkiestry solali. Co prawda w pewnym momencie był taki zgrzyt, kiedy to w ramach pochodu pierwszomajowego ta orkiestra wzięła udział w pochodzie, który zakończył się strzelaniną i faktycznie ofiary śmiertelne się tam zdarzyły. To wielka tragedia dla środowiska lokalnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I Ignacy Serok zirytowany zamknął instrumenty, zawiesił działalność orkiestry, ale później dał się uprosić i działalność tej orkiestry była reaktywowana. To, co jest niezwykłe, powstają oddziały krepiny, czyli tej takiej marszczonej bibuły, którą Państwo kojarzycie. Dzieci z tego często różne rzeczy do szkoły robią. Kalki. No, dziś mamy drukarki, komputery. Kalka była wynalazkiem nieprawdopodobnym. Dzisiaj chyba nikt nie korzysta z kalki, ale jeszcze pamiętamy ten czas, kiedy kilka kartek papieru przekładano kalkami i to stukanie maszyn, to dźwięk w Borewiczu na przykład, nie? W tym kryminale o 07, to tam nie 007, tylko nasze 07. Sznurek papierowy produkowano i wybudowano w tym czasie korty tenisowe nad Sołą. To było też ciekawe przedsięwzięcie, jako że córki Ignacego Seroga to były bardzo nowoczesne kobiety, grały w tenisa, ponoć całkiem nieźle. I ojciec buduje dla nich kort po to, żeby były aktywne, ale również zezwala, żeby mieszkańcy, pracownicy jego fabryki w ramach czynu społecznego wybudowali sobie kort robotniczy i żeby też mogli grać. Więc wiecie Państwo, światy były równoległe. Oczywiste było to, że te światy się nie przenikały w sensie towarzyskim, ale one się przenikały w sensie naśladowczym i jednak ta otwartość na implementowanie tych wzorców tu lokalnie była. Trudno się było spodziewać od Ignacego Seroga, aby został kumplem swoich pracowników. To jest niemożliwe w tamtym czasie, w dzisiejszym zresztą też nie. Ale to, że nie widział problemu w tym, że przywozi nowości ze świata i te nowości tutaj padają na podatny grunt i ludzie też tego chcą i on się na to zgadza, to była jakaś forma edukacji tego środowiska i dawania temu środowisku dużej szansy. I tak też się działo. Powstają organizacje robotnicze też w tym czasie. Powstaje też kasa chorych. To też nie jest takie oczywiste. Dziś nam się wydaje, że ubezpieczenie jest czymś, co nam się należy. To jest tak naprawdę wynalazek ostatniego pół wieku. Przecież część z Państwa na pewno pamięta czasy, kiedy rolnicy w Polsce jeszcze w PRL-u nie byli ubezpieczeni. Powstaje Polska Partia. Znaczy, ona nie powstaje w Zabłociu, tylko powstają frakcje i oddziały terenowe. W roku 1920 w fabryce papieru solali, zgodnie z obowiązującymi nowoczesnymi rozwiązaniami, ustanowiono 8-godzinny dzień pracy. Powstają kolejne budynki, tutki, tacki są produkowane. Powstaje wspomniany przeze mnie atmosferze gorącej afery i sensacji tartak. Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna. Straże pożarne są wynalazkiem nowoczesności. Wcześniej coś płonęło, przypomnijcie sobie Państwo, większość osad jednak, zwłaszcza chłopskiej, to były osady drewniane. Jak coś zapłonęło, to zwykle szło wszystko. Dlatego bardzo często na terenach tradycyjnie wiejskich święty Florian jest taką postacią, jeśli chodzi o patrona różnych kapliczek, kaplic, praktycznie w co drugiej. On i Nepomucen. Więc powstaje ta Ochotnicza Straż Pożarna dofinansowywana przez solali, czyli strażacy są utrzymywani przez de facto fabrykę. Parafinownia powstaje, czyli ten papier zaczyna być parafinowany po to, żeby się nadawał na przykład jako papier opakowy lub też do innych rzeczy. Kolejne kotły do parowania drewna i powstaje wspomniana orkiestra zakładowa. Ona powstaje dokładnie po przewrocie majowym. Kiedy Piłsudski wraca do władzy, kiedy legioniści pod auspicjami swojego wodza porządkują rzeczywistość polityczną, jakie były okoliczności przewrotu majowego, jakie jest Państwa zdanie na ten temat, pozostawiam każdemu do oceny. Natomiast fakt jest taki, że legioniści po tym incydencie wracają już do domów i panowie Józef Szczygieł i Józef Pruski zakładają, za zgodą oczywiście Ignacego Seroga, orkiestrę zakładową. I dalej zakład się rozbudowuje, powstaje klub sportowy, również finansowany przez fabrykę i wspomniany już, jak mówiłam, klub tenisowy RKS, czyli Robotniczy Klub Sportowy Zabłocie. Przez krótką chwilę świat się uspokoił, później zaczynają się strajki robotnicze, które przynoszą faktycznie rezultat, przynoszą rezultat w postaci podwyżek dla robotników. Świat się rozwija, właściciel pakietu większościowego, czyli Ignacy Serok, przypominam, był niemieckojęzycznym Żydem. We wspomnieniach mieszkańców pozostaje cały czas wyobrażenie człowieka, który faktycznie bardzo słabo mówił po polsku. Natomiast większość pracowników, solidna większość, to były osoby wyznania katolickiego. W związku z tym Ignacy Serok wspiera budowę kościoła katolickiego w otulinie fabryki, przekazując działkę na budowę tego kościoła. Będąc oficjalnie deklarował się jako bezwyznaniowiec, natomiast pojawia się w dokumentach informacja, że jest religii mojżeszowej. I w takich też zresztą obyczajach i zwyczajach wychowuje swoje dzieci. I świat się jakoś układa. Jest ta orkiestra, jest straż pożarna, jest trójzmianowy system pracy, jest kościół. Kościół powstaje pomału, bo on dopiero zostanie.
1: Ochronkę dla dzieci też nie było?
0: Tak, tak. I ochronka dla dzieci. Zaczynają się utwardzone drogi, w części przynajmniej. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych również zyskują, zatem pojawiają się inne domy. Świat się wydaje być coraz bardziej przyjazny. No ale jak Państwo wiecie doskonale, od roku 1918 do 1939 to jest chwila. I ta chwila zmienia bezpowrotnie wszystko. W 1939 roku, w momencie, kiedy Niemcy wkraczają na te tereny, jednym z pierwszych obiektów, jakie zajmują, jest fabryka papieru Solali, z uwagi na rozmach inwestycyjny tego obiektu. I tam też ulokowana jest w części, bardzo pilnie strzeżona zresztą, produkcja dla armii. Łącznie z tym, że zatrudnione tam osoby, młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, w pewnym momencie wszyscy są wywiezieni na roboty do Niemiec. Dodam jeszcze tylko, że z takich interesujących rzeczy, bo wspomniałam już o 5 Alei w Nowym Jorku, wspomniałam też o opowieściach związanych z takimi mitami miejskimi, gdzie mówi się o tym, że Ignacy Serok gdzieś tam zmarł w przytułku i tak dalej. To nijak się ma do rzeczywistości. Udało się rodzinie Serogów wyjechać do Francji. Przez jakiś czas zamieszkiwali tereny, które umożliwiły im bezpieczne przetrwanie. Później opuścili część okupowaną przez Niemców i przenieśli się do części południowej. I Ignacy Serok umiera w roku 1944. Urodził się w roku 1871, więc nie był już wtedy najmłodszym człowiekiem, a można domniemać, że to, czego doświadczał, to była na tyle duża trauma, że to nie pomogło przy motywowaniu się do życia. Olga Serogowa przeżywa męża dłużej niż on. Jednej z córek udało się wyjechać przez Rzym do Argentyny, druga ląduje też w nieco szalonych okolicznościach w Australii. To jest ciekawa historia. Historia niezwykła i szkoda, że przerywa ją druga wojna. Akurat takie historie przerwane przez drugą wojnę towarzyszą narracjom Polski prowincjonalnej bardzo często. Natomiast to, do czego chciałabym Państwa zaprosić na pewno, to, żebyście Państwo przyjeżdżając tutaj mieli czas na to, żeby zobaczyć tą budowlę, ten zespół budynków, które dla, myślę, architektów, dla budowlańców, dla budowniczych, dla pasjonatów historii lokalnej, dla pasjonatów historii nietypowych, tych takich mozaik polsko-żydowsko-niemiecko, czasami jeszcze rosyjskich, mogą być interesujące. Bo rodziny Serogów już w Zabłociu nie ma, Zabłocia też już w zasadzie w takiej formie, jak wtedy nie ma, bo
1: A nie zastanawiałaś się nad tym, co by było, gdyby właśnie nie było wojny i takie postacie jak Serok, ale wielu innych tutaj bardzo zamożnych i takich przedsiębiorczych Żydów funkcjonowałoby dalej? To myślę, że Zabłocie byłoby chyba bardziej rozwinięte niż sam Żywiec.
0: Kto wie, co by to było? Trudno powiedzieć. Miałam kiedyś przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Biedroniem, który pochodzi z Żywca, pochodził, już nie żyje, i reżyser, i pisarz. I to pytanie też padło z uwagi na koneksje rodzinne. Dość odważnie wyrażał różne opinie na ten temat. Ja nie jestem chyba zwolenniczką takich historii kontrfaktycznych. Znaczy, można snuć różne wyobrażenia. Chciałabym natomiast, żebyście Państwo, spacerując po tym Zabłociu, spróbowali dostrzec w nim to, co ja dostrzegam. Tutaj jest pewna nostalgia. I myślę sobie, że Serogowie wyjechali, ratowali się i słusznie. Ja w takich okolicznościach też bym ratowała swoje dziecko, swoich bliskich za wszelką cenę i uważam, że to jest naturalny odruch człowieka. Natomiast po nich pozostało dużo, bo sądzę, że w tej społeczności dzięki nim pojawiła się i potrzeba kształcenia, i potrzeba ruchu migracyjnego. Ludzie, którzy przyjechali tutaj szukając pracy w tej fabryce i w instytucjach towarzyszących tej fabryce, oni tutaj zostali. Być może zmienili nazwiska, być może te nazwiska się spolonizowały, a może po prostu oswoiliśmy się z nimi. Większość z nas nie nosi nazwisk kończących się na skiska. I ten świat i tak się zmienił w ogromnej mierze dzięki tej inwestycji, która zaczęła się dość niepozornie, po prostu jako desant z Bielska, a w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiła główną oś rozwojową tego miejsca, nie tylko w obszarze drenażu produkcyjnego zasobów lokalnych, ale przede wszystkim jako budowanie takiego mikrokosmosu, które miało stanowić szansę na dobre życie dla ludzi, którzy w tym mikrokosmosie uczestniczyli. Stąd też mieszkańcy Zabłocia mówili, że Solali stało się integralną częścią tej wsi i że przynajmniej jedna osoba z każdej rodziny tam pracowała. Tak musiało być, skoro w szczycie ta fabryka zatrudniała 3000 osób. To jest niebywałe. W systemie zmianowym, gdzie wieża zegarowa wytyczała rytm i tłumy ludzi szły od bramy w stronę dworca i od dworca w stronę bramy. I to życie się toczyło. Dzisiaj wieża, która ma cztery cyferblaty na wszystkie cztery strony świata, stoi, jest majestatyczna, można zrobić naprawdę piękne zdjęcie. Można też dać się przytłoczyć temu, co się widzi, bo zobaczycie Państwo pozostałości. One zwykle mają charakter takiego odpadu historycznego, ale może przyjdzie czas, że pojawi się kolejny dobry duch, jakiś kolejny Ignacy Serok, albo Bernard Serok, albo może Olga Serok, albo Berta z domu Korn, z wizją, że jest tu płasko, stosunkowo niedaleko Bielska, przy linii kolejowej jest rzeka, która płynie łagodnie i jest całkiem ciepła, bo jest odsłonięta w przeciwieństwie do Koszarawy, która jest dynamiczna, ale zacieniona. Tu wszystko jest w zasadzie. Są góry, jest woda. Jeszcze w międzyczasie powstało jezioro, też stosunkowo blisko. I może po prostu Zabłocie czeka na kolejnego Ignacego Seroka ze swoją wizją. Na razie Państwa serdecznie zapraszam. Może wśród Was się znajdzie taki właśnie Ignacy Serok. Myślę, że warto pamiętać o osobach, które trochę zmieniły w środowisku patrzenie na to, co można, czego nie, i inaczej zdefiniowały kategorie szansy dla tych ludzi. I to jest niezwykłe. Serdecznie zapraszam do Zabłocia po lewej stronie rzeki Soły. Wysiadacie Państwo na dworcu kolejowym w Żywcu i szukacie fabryki papieru Solali. Wieża widać. Piękny kościół po drodze warto również zobaczyć. Można się tutaj powłóczyć, posnąć, pooglądać ten mikrokosmos i pomyśleć z sentymentem o Ignacym Seroku. Zapraszam serdecznie, Anna Barabasz.
2: SK Beskidy.
3: Witajcie kochani. Z dzisiejszej rozmowy z panią Zofią Miką z Bystrej dowiemy się, jak wyglądała wojna łocami dziecka. Pani Zosia miała ino 9 roków, jak wybuchła wojna. Z rozmowy dowiemy się, co i tak najbardziej utkwiło w pamięci. A pamięta strasznie dużo. Kilo razy ich przesiedlali. Co musiała robić? Jacy byli ludzie? Łos to majtne ciekawostki, warte wysłuchania i zadumy. Pytam pięknie do wysłuchania naszej rozmowy.
4: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?